Ludzie, ludzie, słuchajcie, mam ważną nowinę. Diabeł nam ten świat psuje, z diabłem jest płakanie, z diabłem nie jest pociecha.

nocy we dnie, jak jest ku mnie, dusza i serce mocno bije. Ratujcie mnie, ja ją tak chcę, gdy nie dostanę, zaszczelę się. Muszę mieć ją, dzwony dzwonią, więc do ołtarza nasz wołają. Ksiądz ją widział, nawet klęknął i przed ołtarzem się przeżegnał. Mówi: Boże, przeproś mnie, co mam w myśli, co mam w głowie, ratujże mnie, co

Gdzieś ty był, Jasieńku, do rana? Gdzieś ty był, pyta się go mama. A gdzieś ty był, pyta się go